Czerwone gitary przywitały nas piosenką Ciągle pada. Jeszcze nie pada, ale od kilku dni słyszymy, że ten długi weekend ma być deszczowy. Skoro czerwone gitary nie mają racji, to niech życzenie kapeli Gornicki też się spełni. Zapraszam do wspólnego śpiewania.

Mamy długi weekend, bo w poniedziałek jest Dzień Pamięci, Memorial Day. W Polsce nie ma jednego Dnia Pamięci, ale szereg państwowych Dni Pamięci, które upamiętniają najważniejsze, tragiczne wydarzenia w historii. Z okazji Memorial Day postanowiłam przypomnieć Wam kilka polskich piosenek żołnierskich. Pierwszą będzie piosenka napisana w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku. Tak, macie rację. Będzie to znany wszystkim utwór Czerwone Maki nad Monte Cassino, którego słowa napisał Felix Konarski, a muzykę skomponował Alfred Schütz, żołnierze drugiego korpusu pod dowództwem generała Andersa. Posłuchajmy.

Feliks Konarski napisał najpierw dwie strofy, a kilka dni później kolejne. W 25. rocznicę bitwy napisał ostatnią zwrotkę, rzadko śpiewaną. Nie zaśpiewam wam, jak to zrobiła koleżanka ze studia Waleria, ale zarecytuję. Ćwierć wieku, koledzy, za nami, bitewny ulotnił się pył i klasztor białymi murami na nowo do nieba się wzbił. Lecz pamięć tych nocy upiornych i krwi, co przelała się tu, odzywa się w dzwonach klasztornych, grających poległym do snu.

Słuchając z wami tego utworu, przypomniało mi się, jak w 8 klasie przeprowadzałam wywiad z panem Machem, mieszkańcem mojej miejscowości, żołnierzem Armii Krajowej, który walczył pod Monte Cassino. Niewiele z tego wywiadu pamiętam, ale uczucie wzruszenia i zadowolenia ze spotkania zostało ze mną aż do dziś. Pan Mach wspomniał,

że generał Anders w jednym nie miał racji, bo po usłyszeniu piosenki po raz pierwszy stwierdził, że muzyka może być za trudna dla żołnierzy i prawdopodobnie nie przyjmie się. Jak wiemy, było inaczej. Utwór Czerwone Maki pod Monte Cassino jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych pieśni z czasów II wojny światowej. Kolejne utwory wykona zespół Teatr Czapy. Pierwszy to będzie Hejmy Partyzanci, a drugi Modlitwa Partyzancka.

Ostatnie dwa, ostatnie utwory w tej części programu wykonają Czerwone Gitary oraz Zespół Teatru Klasycznego.

W ostatnim programie, moim programie, nie zmieściła się piosenka Ryszarda Rynkowskiego Mamo, brak mi słów, więc usłyszycie ją teraz. Niedługo w Polsce Dzień Matki, więc jest ku temu okazja.

Kolejne trzy utwory są dla naszego wiernego słuchacza, pana Marka Orłowskiego. Marek tydzień temu obchodził swoje urodziny, zapewne otrzymał sporo życzeń, a ja przesyłam mu dzisiaj trzy utwory do wyboru, myśląc, że przynajmniej jeden mu się spodoba, a jak wszystkie mu się spodobają, to będzie mi bardzo miło. 100 lat, Marek.

Śpiewała Krystyna Prońko, Marek Rechuta oraz kapela Wuja Zdzisia. Podzielę się z wami, moi słuchacze, że właśnie otrzymałam telefon od Marka, któremu wszystkie piosenki się podobają. Hura, dziękuję Marek, to było bardzo przyjemne. Kolejne życzenia są dla pani Renaty Rzepki, która za tydzień będzie celebrować swoje okrągłe urodziny. Życzenia urodzinowe otrzyma później, a piosenki już dzisiaj. Śpiewa dla niej Zbigniew Wodecki oraz Zdzisława Sośnicka oraz Czadamen.

Mam nadzieję, że słucha nas dzisiaj wyjątkowy gość, ksiądz Jan Domański, który jest obecnie u Państwa Potworów. Życzymy mu miłego pobytu, a ja dedykuję piosenkę Walc o życiu.

Śpiewał i grał zespół Mała Armia Janosika. Kolejny utwór, a też śpiewa go zespół Baim, jest dla tych wszystkich, którzy obchodzą urodziny 27 maja i dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i programu Pamiętamy Ojczyznę.

Ostatnio dużo mówi się o cenach paliwa, a jak to było w czasach PRL-u, przypomni nam Jacek Stęczewski w utworze CPN. Ja się już z Państwem pożegnam, życzę miłego weekendu. Mam nadzieję, że nasz zespół, z którym śpiewaliście na początku programu, przegoni ten deszcz i będzie szybciutko, ładnie i słonecznie. Do widzenia.

To były smutno śmieszne czasy, lecz więcej wśród nas było ludzi. Inkaset za nas wtłaczał wachę, byśmy się nie musieli zbrudzić. Miał porno wąsa, pachniał warsem, koszulę w kratę flanelową, nożyczki do obcinania kartek, torbę przez ramię przewieszoną, benzyny, krople szczerozłote, pełne witamin i oktanów. Dowiozły cię tam i

0: Lecz jeszcze nie raz mi się zdarzy, że jadąc autem lub rowerem zapytam, którędy do plaży?
1: To stoi w prawo za CPN-em.
0: Wspomnienia nie śpią, nie śpi licho. Jedni się śmieją, drudzy płaczą, arcadordzy powiada cicho, że...
2: Rise and shine, polka fans, because you know what time it is. It's polka time.